0: Yasha. Iciko lingathela kanjani ngempela igula lalo seliphendukisomiso.
1: Alokule